0: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijek vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U drugom radosnom tajstvu razmatrat ćemo koga si djevice Elizabeti u pohode nosila. Prikazujemo ti, Gospodine Isuse Kriste, deseticu na čas pohođenja Tvoje majke, rođakinji Elizabeti. I molimo te po tom tajstvu i po zagovoru Marinu za savršenu ljubav prema bližnjima. Milosti od tajstva pohođenja Marina neka siđu u našu dušu i neka je uistinu učine siromašnom u duhu. Pouzdano molimo.
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el